0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sociálním organizacím v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz, hrozí omezení některých služeb. U Nového Jičína začala stavba posledního úseku dálnice D48. Slovenský prezident odvolal ministra Tarabu, nedůvěru mu vyslovil parlament už včera. Zítra bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než v loni. Náklady přitom stoupají. Podle armády spásy hrozí do konce roku omezení provozu azylových zařízení pro lidi bez domova. Ostravsko-opavská charita varuje, že nebude mít na konci roku dost peněz na výplaty všech zaměstnanců. Ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková upozorňuje, že nedostatek peněz ohrožuje služby pro lidi s handicapem.
2: Pokud se situace nezlepší, tak pobytové služby, které ve Slezské diakonii máme, je jich 27, budeme muset uzavírat postupně a u ambulantních služeb dojde k tomu, že omezíme provoz. A to výrazně zhorší kvalitu života i pečujících osob, protože oni chodí do práce.
0: Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48. Po dokončení bude zbývat ještě rekonstrukce estakády v Novém Jičíně. Stavba úseku dlouhého necelé 4 kilometry vyjde na zhruba 870 milionů korun. Jak pokračuje Zdeněk Ludvík ze společnosti MI Roads, stavbaři využijí většinu tělesa stávající silnice.
3: Kanalizaci budeme provádět novou, v části úseku, protože v druhé části není potřeba. Stejně tak budeme dělat rozšíření stávajícího silničního tělesa a velký přínos pro bezpečnost provozu bude vytvoření nového středního dělícího pásu, který fyzicky oddělí ty protisměrné jízdní směry a vlastně pomůže zvýšit bezpečnost provozu.
0: Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už včera vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec.
4: Ministrovi vyslovil parlament nedůvěru naposledy před 33 lety. Taraba je teprve druhým takovým případem v historii Slovenska, jak připomněl i prezident Peter Pellegrini.
5: Splnil jsem si proto svoju ústavnou povinnost a odvolal jsem vás z funkce, kterou jste doteraz zastávali.
4: Kdo Tarabu nahradí, zatím není jasné. Premiér Robert Fico prezidentovi žádného nástupce nenavrhl a ministerstvo proto dočasně povede sám. Hlasování v parlamentu zároveň dál vyhrotilo spor uvnitř vládní koalice. Fico už dřív varoval, že pokud se strany nedohodnou, mohly by Slovensko čekat předčasné volby. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Město Opava připravuje stavbu nového autobusového nádraží. Zázemí pro cestující bylo původně na Těšínské ulici. V roce 2003 ale ustoupilo obchodnímu centru. Radnice už má zpracovanou studii. Autobusové nádraží by podle ní mohlo stát za železniční stanicí Opava Východ. Město jedná se správou železnic a řeší využití potřebných pozemků. Vše je stále ve fázi přípravy.
1: Počasí.
0: Počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou skoro jasno. Později bude přibývat vysoká oblačnost a jen výjimečně se vytvoří mlhy. Zítra přes den pak čekáme polojasno, přechodně i oblačno. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách naměříme zítra okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v kraji v tuto chvíli nemáme. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
7: Dobry wieczór. W środę 30 września 2026 roku. Imieniny Zofii i Grzegorza. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Droga I/68 między Jabłonkowem a granicą ze Słowacją będzie remontowana od 6 października. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch będzie się odbywał wahadłowo jednym pasem. Według rzecznika dyrekcji dróg i autostrad Mirosława Mazala remont potrwa do wiosny i będzie kosztował około 157 milionów koron. Ostrawa, stolica kraju Morawsko-Śląskiego oraz polskie Katowice chcą zacieśnić współpracę partnerską. Miasta będą wspólnie prowadzić działania promocyjne. Zamierzają też koordynować swoje działania m.in. w dziedzinie transportu, rozwoju gospodarczego, inwestycji, edukacji i kultury. Prezydenci obu miast, Jan Dohnał z koalicji Spolu oraz Marcin Krupa, podpisali dziś memorandum w tej sprawie. Seniorzy z Bogumina polubili fińską grę Melki. Regularnie trenuje ją już 20 seniorów, którzy zabierają ze sobą także wnuki. To plenerowa gra polegająca na strącaniu ponumerowanych drewnianych kręgli za pomocą drewnianego kija. Liczą się celność i taktyka. Seniorzy trenują w miejscowym klubie seniora, a ostatnio jedna z jego członkiń przywiozła z zawodów brązowy medal, poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Jana Konczitkowa. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. W Nytku odbyła się druga edycja imprezy Światło z Posiąka, zorganizowanej na widokowej łące przez kapelę Czerchla. Dlaczego muzykanci postanowili stworzyć to wyjątkowe, folklorystyczne wydarzenie plenerowe? Zdradza jeden z organizatorów, Dominik Poloczek.
8: Światło z Posiąka, w tym roku druga edycja. Chodzi o jakieś po prostu miłe popołudnie dla słuchaczy, którzy bardzo często nas zapraszają. To my jesteśmy zapraszani na urodziny, na wesela, na różne imprezy publiczne i prywatne. A tym razem przynajmniej raz w roku chcemy my ludzi zaprosić na imprezę, którą my organizujemy, gdzie my ich gościmy, gdzie właściwie oni mogą posłuchać naszej muzyki, gdzie oni mogą być zaproszeni.
7: Rok 2026 był przez władze Bystrzycy ogłoszony Rokiem Sportu. W ramach tego projektu odbyło się sporo imprez. Ostatnia organizowana przez kończący samorząd odbędzie się w najbliższą sobotę, mówi niezależny wójt Roman Wróbel.
9: Oj, będzie się działo. W tym dniu kończymy Rok Sportu oraz Ruchu dwoma zawodami. Na nowo otwartym boisku ze sztuczną nawierzchnią przy budynku byłej czeskiej szkoły w Pasiekach, wysoko w górę. W górach odbędzie się turniej w siatkówce, a w międzyczasie nasz fantastyczny kolarz, góral rowerowy Ondra Rakusz będzie starał się bić rekord świata, tutaj autentycznie mówię, w pokonaniu metrów wysokościowych. On zaliczy tak zwany Everesting. Do pokonania będzie miał 8848 metrów wysokościowych na rowerze i ten Ondra będzie jeździł od cupka na łączkę tam i z powrotem. Musi to pokonać 19 razy non-stop i musi to zrobić do 10 godzin.
7: A w Bystrzycy zostaniemy. Sobotnie przed południe minęło tam pod znakiem triatlonu Gipczok. Zawodnicy mierzyli się z pływaniem, jazdą na rowerze i biegiem, a wszystkiemu towarzyszyła jak zwykle świetna, rodzinna atmosfera. O szczegółach imprezy opowie jej główny organizator Richard Szarzec.
10: Gipczok jest amatorski triatlon z długą tradycją, kiedy właśnie taki krótki sprinterski triatlon. No i jest to właśnie otwarta impreza, taka koleżeńsko w Bystrzycy. Taka sportowa impreza po naszemu. Zrodziło się to w głowie mojego wujka, tatka farnego, który zorganizował pierwszych 17 edycji Gipczoka. No a Gipki jest właśnie taki szybki, taki wartki niezależnie od wieku. No a właśnie to jest ta filozofia Gipczoka.
7: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dzisiaj w kalendarzu spotykają się Mozart, Flintstone'owie i sonda kosmiczna. Dokładnie 235 lat temu w Wiedniu odbyła się premiera czarodziejskiego fletu. Co ciekawe, autor libretta Emanuel Schikaneder sam wystąpił na scenie jako Papageno. Z kolei 66 lat temu amerykańska telewizja pokazała pierwszy odcinek Flintstone'ów. Fred i Wilma wkroczyli do wieczornej ramówki. Premierę wyemitowano o 8:30, a równo 10 lat temu sonda Rosetta zakończyła swoją misję, celowo opadając na powierzchnię badanej komety. Nawet podczas ostatniego podejścia zbierała jeszcze dane dla naukowców. Dziś obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Tłumacza. To dobra okazja, żeby pozdrowić wszystkich, którzy pomagają nam rozumieć się
11: ponad granicami języków. W polskiej redakcji w Czechach dobrze wiemy, jak wiele zależy od właściwie dobranych słów. W części publicystycznej przejedziemy się najpierw do źródeł Olzy. Następnie zajrzymy do PZKO w Lesznej Dolnej, gdzie scena polska Cieszyńskiego Teatru przedstawiła swój specjalny jubileuszowy program. A na koniec czeka nas konferencja polsko-czeska Vox.cz.pl. Najpierw piosenka.

0: Rowerzyści z obu brzegów Olzy wybrali się w sobotę z Lasku Miejskiego w Jabłonkowie do Istebnej. Rajd rowerowy do źródeł Olzy pod Gańczorką odbył się już po raz 22. Posłuchajmy materiału redaktora Jacka Sikory.
1: Pan Robert Bałaski, szef sekcji kolarskiej Beskidu Śląskiego, wyście właściwie przejęli organizowanie tego rajdu rowerowego do źródeł Olzy od PZKO. Jak długo już współorganizujecie?
2: Nie mam pojęcia, jak długo organizujemy już to z naszej strony. W każdym razie w tym roku jest już 22 rocznik.
1: Ilu mniej więcej rowerzystów bierze w tym teraz udział?
2: W początkach, kiedy ja zacząłem brać udział w tym rajdzie, jeździło nawet koło setki uczestników. Teraz, jak nas się uzbiera 20-30, to jest bardzo dobry wynik.
1: Niemniej ta trasa jest ciągle ta sama, tak? Przez Piosek, Bukowiec, tamto przejście chyba takie to leśne i aż pod Gańczorkę.
2: Tak, jedziemy przez Piosek i Bukowiec do granicy Bukowcu, przejeżdżamy do lasu i tam leśną drogą jedziemy aż do Istebnej i dalej w Istebnej wzdłuż Olzy aż pod Gańczorkę. Trasa jest ta sama, z tym, że co rocznik to zwiedzamy jakieś miejsce po drodze. W tym roku będzie to w Istebnej Ośrodek Edukacji Leśnej, takie muzeum o lesie.
1: A wracacie tu do Jabłonkowa, potem czy finał jest tam właśnie po polskiej stronie?
2: Finał jest przy źródle Olzy i potem powrót jest indywidualny, każdy już sam sobie obiera czas i trasę, którędy chce wracać.
1: I z tej strony to organizujecie wy jako Beski Śląski, a po tamtej stronie właściwie sprasza rowerzystów Ondraszek, tak?
2: Dokładnie tak. My organizujemy czeską część, czyli start, listy prezentacyjne. Mamy umówioną straż miejską do asekuracji peletonu, do przejazdu po czeskiej stronie i to jest nasza część po polskiej stronie. Organizuje ten rajd Turystyczny Klub Kolarski Ondraszek z Cieszyna.
1: Pan Zbyszek Pawlik, szef klubu kolarskiego Ondraszek, działającego w ramach Beskidu Śląskiego po polskiej stronie. Wyście to właściwie przejęli wspólnie z Beskidem Śląskim tu zaolziańskim od PZKO. Jak długo jeszcze tak mniej więcej organizujecie wy właśnie?
3: No więc właśnie, to trzeba zacząć od tego, że historia tego rajdu się zaczęła od takiego pomysłu. PZKO Władek Krystyn, który wówczas był bardzo wielkim działaczem, odkrył to źródło Olzy, zainteresował tym miejscem i pieszy, bo tam chodzili już właściwie dużo wcześniej, niż my zaczęli na rowerach, ale pomyśleliśmy, że warto by zorganizować też taką kolarską część tego, tej wyprawy, w związku z czym odbyła się pierwsza wyprawa do źródła Olzy. To było na Dzień Ziemi, to był któregoś tam kwietnia 2021 roku. I to wtedy jeszcze było przed Schengen. Także to była całkiem dobra wyprawa, ale też dużo organizacyjnych takich rzeczy trzeba było załatwić, żeby tam dojechać.
1: Jakie pana zdaniem jest znaczenie tego rajdu? Bo jest to takie trochę symboliczne, prawda?
3: Tak, oczywiście właśnie. Rzeka Olza, zacznę tego, to jest symbol ziemi cieszyńskiej, rzeka Olza, prawda? Ale potem jak granica powstała, no to zaczęła dzielić ten Śląsk Cieszyński na dwie połówki, nie? Czyli jest za Olzie, jest Śląsk po polskiej stronie. No i to był symbol podziału. A teraz właśnie, jak już zniknęły te granice, chcieliśmy jakby ten symbol zrobić odwrotnie, żeby to był symbol połączenia się tych dwóch ziem, które no, są po dwóch stronach granicy, ale są jednak częścią wspólną tej ziemi cieszyńskiej.
1: Ja pamiętam tamte rajdy, też wyruszające tutaj z Lasku Miejskiego, kiedy właściwie to była masowa zupełnie impreza. Tam chyba gdzieś ponad 50-60 rowerzystów siadało na rowery tutaj i jechało. Teraz trochę jest chyba mniejsze zainteresowanie.
3: Tak, no właśnie. Te pierwsze, jak pamiętam, te pierwsze nawet, które mówiłem, tym 21, było ponad 100 ludzi na tym rajdzie. Specjalnie żeśmy wagon przygotowali, czeskie kolej dołączyły wagon od Bogumina aż do Nawsia, żeby rowerzyści przyjechali. 100 ludzi to jest naprawdę było dużo. No potem, no to jak to zawsze bywa, nie? No czyli jak coś jest pierwsze, jest fajne, wszystko jest nowe, a potem no, co rok to tych ludzi, ale tak mniej więcej 50 można powiedzieć, że bywało na tych rajdach. Od 2014 żeśmy podzielili ten rajd, że to nie co roku jeździmy, ale naprzemiennie. Raz do ujścia Olzy i raz do źródła Olzy. Także no teraz już co drugi rok jeździmy do tego źródła.
1: A skąd to mniejsze zainteresowanie? Więcej atrakcji, więcej imprez, czy po prostu ludzie stają się tacy bardziej rezygnują po prostu z pracy społecznej i w ogóle?
3: A nie, ja bym tego tam nie odbierał. Mi się wydaje, że tu główną rolą jest to, że ludzie chcą zjechać na rowerze, chcą coś innego zobaczyć. No ta trasa jest, no, co by nie było, no ta sama, no bo źródło jest w tym samym miejscu od dawien dawna, no także tu musimy do tego miejsca dojechać. Trasy też nie idzie bardzo modyfikować, tylko chcemy może bardziej krajoznawczo pokazać co roku coś innego na terenie, jadąc już do tego źródła, no czyli w Istebnej odwiedzaliśmy różne miejsca, no i w tym roku też chcemy zaproponować wyjście do Centrum Edukacji Ekologicznej w Istebnej, no to jest takie fajne miejsce. Myślę, że tam gdzie dojadą i zobaczą to, co najciekawego.
0: Tyle na temat rajdu rowerowego do źródeł Olzy. W ramach obchodów 75-lecia polski zespół Teatru Cieszyńskiego przygotował projekt pod nazwą Scena Polska w domach polskich na Zaolziu. Urodzinowy spektakl pełen piosenek i wspomnień jako pierwsi mogli obejrzeć w ostatni piątek września PZK-owcy z Lesznej Dolnej. Z mikrofonem był tam redaktor Jacek Sikora.
4: Gdybym urodził się...

0: Pan Bogdan Kokotek, kierownik artystyczny sceny polskiej. Panie Bogdanie, dzisiaj można by powiedzieć druga urodzinowa premiera, bo rusza tu właśnie dzisiaj w Lesznej Dolnej w domu PZKO projekt Scena Polska w domach polskich. Można by powiedzieć, wraca się w teren, tak jak kiedyś Scena Polska wjeżdżała tam wszędzie, gdzie była scena, czy to był dom PZKO, czy na przykład gospoda, ale tam się grywali. Czyli można by powiedzieć taki trochę powrót.
1: Tak, trochę powrót do tradycji. Z tym, że nie z jednym przedstawieniem, ale z takim specjalnie przygotowanym programem dwugodzinnym, na który składać się będą piosenki z wielu naszych przedstawień, fragmenty przedstawień, ale też wspomnienia, anegdoty, no i kilka słów o historii teraźniejszości sceny polskiej. Do tego prezentujemy również wystawę, której wernisaż odbył się przy okazji premiery Wesela. Będziemy ją wozić sobą i prezentować również w kołach.
0: Jaka jest ta marszuruta, można by powiedzieć? Rozpoczynacie w Lesznej, a potem?
1: Jutro Błędowice, później mam zapisane, ale nie sięgam pamięcią, a kończymy w Cierlicku Kościelcu.
0: Czyli jak długo będzie trwać ta trasa?
1: Zaczynamy w końcówce września, mamy dwa przedstawienia w październiku i jedno w listopadzie.
0: No a jeszcze mogą się zgłaszać koła?
1: No wiem, że w międzyczasie również koło Cieszyn Centrum, czyli Klub Propozycji, tam znowu we współpracy z Renatą Pucrachel przygotujemy coś podobnego, jakiś program, jakiś właśnie Klub Propozycji na temat jubileuszu sceny polskiej.
0: Kto wszystko bierze udział w tym przedstawieniu?
1: W przedstawieniu mamy muzyka, który zwykle nam towarzyszy w wielu przedstawieniach. No i taki trzon, powiedziałbym, sceny polskiej w tej chwili, czyli Małgorzata Pikus, Tomasz Kłaptocz, Grzegorz Widera i ja jako taki konferansjer.
0: Pani Renata Szkucik, prezes Dolnoleśnieńskiego Koła. Dzisiaj, można by powiedzieć, urodzinowa premiera sceny polskiej, druga, bo po weselu rusza projekt Scena Polska w domach polskich i właśnie jako pierwsi jesteście w kolejce.
2: Jak pan powiedział, jesteśmy pierwsi w kolejce, nawet mam taki trochę dreszcz, jak to będzie wyglądało, czy po prostu będzie nasza sala dostosowana do tego programu i przede wszystkim, czy przyjdą goście, bo od tego zależy, powiedzmy, sukces całego przedsięwzięcia. Bardzo się cieszę, miałam możliwość chwileczkę słuchać tutaj próby. Są to przepiękne pieśni, przepiękne szlagiery, które znamy z przedstawień. Bardzo się cieszę, bo naprawdę to grzeje przy serduszku, jak człowiek słyszy takie piękne piosenki i w takim bajecznym wykonaniu. Mam nadzieję, że będzie cudowna zabawa, że się pobawimy, że się nam wszystkim będzie podobało. A przede wszystkim chciałabym jubilatom życzyć wszystkiego dobrego. Aktorom dużo werwy, dużo siły, dużo zdrowia. Niech jeszcze tutaj naszą zaolziańską społeczność nie tylko bawią długie, długie lata.
0: A pani jak długo jest właścicielką abonamentu sceny polskiej?
2: Nie podliczałam według kalendarza, ale myślę jakieś 42 lata.
0: A jakie przedstawienie najbardziej utkwiło pani w pamięci?
2: Jest ich masa. Pan mnie zaskoczył. Krakowiacy i Górale albo wszystkie inne. Ostatnie przedstawienie tej żydowskiej sztuki, Skrzypek na dachu. To jest przecież coś cudownego. Ale nie mogę powiedzieć, że to by były takie czołówki. To się fajnie słucha. To jest bardzo takie dobre do ucha, bo trochę tych melodii się zna. Natomiast ja lubię takie sztuki, gdzie się trzeba dużo zastanawiać. I trzeba uważać już w teatrze. Osobiście bym była bardzo rada. Bardzo mnie cieszyło, gdyby na przykład Scena Polska robiła takie przedstawienia kabaretowe, bo tym się naprawdę fantastycznie społeczność i widzowie bawią. Natomiast ja osobiście lubię wszystkie przedstawienia. Niektóre mnie, powiedzmy, bawią trochę mniej, ale lubię przedstawienie, o którym można po fakcie dużo poopowiadać. Lubię takie wyzwania po prostu. Popatrzeć na sztukę i potem móc o niej opowiadać albo sobie uzupełnić jakieś wiadomości, albo tak po prostu odpocząć przy oglądaniu teatru. To jest dla mnie takie odpoczynkowe i myślę, że człowiek potrzebuje ten rodzaj kultury, tej żywej kultury.

0: Relację odwiedzin sceny polskiej przygotował redaktor Jacek Sikora. Za nami polsko-czeska konferencja VOX.cz.pl, skupiona na wyzwaniach i komunikacji we współczesnej szkole. O najważniejsze wnioski oraz budowanie transgranicznej współpracy zapytaliśmy Martę Kmeć, dyrektor Centrum Pedagogicznego w czeskim Cieszynie.
1: Konferencja VOX.cz.pl jest transgranicznym działaniem Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego oraz Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Domu Narodowego w Cieszynie. Jako dwaj partnerzy współpracujemy od kilku lat, przygotowujemy różnego rodzaju działania dla nauczycieli po obu stronach Olzy, a tegoroczna konferencja i towarzyszące jej warsztaty wyniknęły z bardzo pozytywnych opinii o konferencji ubiegłorocznej, która odbyła się w Strzelnicy. W tym roku postanowiliśmy poświęcić się tematowi niezmiernie ważnemu, a mianowicie komunikacji. Komunikacji takiej, którą spotykamy na co dzień w klasie, w pokoju nauczycielskim, w domu, przy stole rodzinnym. A co za sobą ciągnie, to też relacje. Komunikacja dla nas jest bardzo ważna, nie tylko z tego powodu, że jest to jedna z najważniejszych kompetencji człowieka, ale tu na pograniczu ona dostaje jakby dodatkowy wymiar. Zaraz wyjaśnię dlaczego, bo w konferencji wzięły udział osoby ze szkół czeskich, ze szkół polskich mniejszościowych w Republice Czeskiej oraz ze szkół polskich. Także Czesi z Olziacy, Polacy spotkali się razem na jednym działaniu, co sprawia, że właśnie tu komunikacja otrzymuje dodatkowy wymiar, a mianowicie poznanie języka sąsiada.
2: Która to jest edycja i kto był jakimś pomysłodawcą?
1: Jeśli chodzi o działania dla nauczycieli, to robimy bardzo dużo działań transgranicznych w mniejszych formach, ale też przygotowujemy różnego rodzaju produkty, które mogą nauczyciele wykorzystywać w szkołach. Natomiast tegoroczna edycja to jest druga edycja konferencji i warsztatów.
2: Kto został zaproszony do udziału w charakterze prelegentów?
1: Prelegenci przyjechali do nas z obu stron granicy. Staramy się zawsze jakby porówno zapewnić prelegentów z Polski i z Czech. Także w tym roku od Krakowa przez region Brno i Pragę. Zebrali nam się ciekawi prelegenci. Wykładowcą był Łukasz Szeliga, który na co dzień profesjonalnie zajmuje się komunikacją. Zaprosiliśmy do rozmowy pana Mirosława Karasa, długoletniego byłego dyrektora czeskiej telewizji, który wraz z prowadzącym konferencję Szymonem Brandysem pochylili się nad tematem niezmiernie ważnym, a mianowicie dezinformacją, mową nienawiści w dzisiejszych mediach społecznościowych i jak takie media społecznościowe powinni odczytywać nauczyciele, bo nauczyciele są tą grupą, która powinna pomóc swoim uczniom orientować się w tego typu kwestiach. Później mieliśmy ciekawe zajęcia dotyczące storytellingu, czyli opowiadania, tworzenia opowieści. Bardzo dużo badań w dzisiejszym czasie pokazuje to, że mózg ludzki kocha opowieści i poprzez opowieść o wiele lepiej zapisuje sobie różnego rodzaju dane w głowie zamiast suchych informacji. Mamy też zajęcia stricte językowe. Nauczyciele patrzą, jak można wykorzystać właśnie kwestie dezinformacyjne, kwestie artykułów gazetowych do pracy w klasie i też są zajęcia z doświadczeń dla nauczycieli przyrodników, ale ponownie oparte o opowieści.
2: Podczas tych wykładów albo workshopów mają nauczyciele nie tylko okazję do słuchania, ale też do podzielenia się swoimi doświadczeniami?
1: Tak, oczywiście. Tak zaplanowaliśmy konferencję, że przerwa kawowa była ciut dłuższa, bo jest częścią konferencji i wiemy, że ludzie bardzo lubią rozmawiać ze sobą, też na temat wrażeń z konferencji, ale przede wszystkim jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą, o wymianę doświadczeń, o wzajemne inspiracje, temu służą spotkania, czyli warsztaty, które organizujemy w drugim dniu.
2: Ilu nauczycieli bierze udział w tej dwudniówce?
1: Ponad 200 nauczycieli bierze udział w całym przedsięwzięciu. Na konferencji mieliśmy ponad 130 osób, a w warsztatach chyba około 90 osób.
2: To wydarzenie to jest efekt właśnie współpracy polskiej i czeskiej strony. Jak wyglądał podział zadań, które każda strona przygotowała?
1: Podział zadań został opracowany w założeniach, czyli we wniosku projektowym. Tu muszę powiedzieć, że projekt czy wniosek złożyliśmy do programu Interreg Czechy-Polska, do funduszu mikroprojektów i dokładnie określiliśmy nasze zadania, także za konferencję odpowiadało Centrum Pedagogiczne, natomiast warsztaty podzieliliśmy pomiędzy siebie. Centrum organizuje 3 grupy warsztatowe. Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy ma 2 grupy warsztatowe, a tu muszę podkreślić, z tego jedna grupa warsztatowa to jest Młodzież Czech i Polski, która uczestniczy w warsztatach na temat komunikacji, jak się dogadać, jak komunikować, aby się dogadać.
0: Z Martą Kmeć rozmawiała redaktor Sabina Wojnar. A już jutro wrócimy do tematu bystrzyckiego triatlonu znanego pod nazwą Gipczok. Redaktor Sabina Wojnar przedstawi nam w reportażu przebieg tego wydarzenia. To wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 30 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.